opowiadała, bo się bardzo bojała o swój wianek ruciany. Ej, co na głowie miała, jak ci owianek nuci,

0: A ja nie chcę talaru ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki ej, kochać i szanować. I żebyś mnie tak kochał, z innymi nie figlował.
1: Ja nie jestem taki, no na pin. Będę wiernym

wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają. Jeden życzy, drugi krzyczy, muzykanci grają. Jeden życzy, drugi krzyczy, muzykanci grają.

na wesele, nie ma ojca, matki, gdzie się podzieje. Ojciec i mateczka ziemią okryte, więc Maciek się

0: sao.
1: You always rocked me.
0: Trzymał mnie na kolana.
1: You held me on your lap.
0: Do mnie się uśmiewał.
1: And you always smiled at me.
0: Jestem ja dorosła.
1: I'm a big girl now.
0: Mam 19 lat.
1: And I'm 19 years old.
0: Znalazłem kawalera.
1: I found myself a boyfriend.
0: Który mnie też kocha.
1: Who loves me too.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, daddy.
0: Bo dziś mój ślubny dzień.
1: For today is my wedding.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, dad.
0: Bo jeszcze kocham cię.
1: For I still love you.
0: Dziś jest moje wesele.
1: Today is my wedding.
0: I ludzie patrzą się.
1: And all the people are looking.
0: Tatuś ze mną tańcujesz.
1: Daddy, you're dancing with me.
0: Nigdy nie zapomnię.

Warszawianów chłopiec młody, pośli z panną na jagody. Ło nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali. Ło nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i łożenić się obiecał. Ło nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Ło nie winien, łona winna, bo tam chłodzić

ale na tym to nie basta, bo w grudeczku coś wyrasta, ła nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała, ła nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

Ludzi trzeba zapomnąć mnie. Gdzie ja, to muzyka, hej, także pięknie śpię. Hej, rozweselić trzeba ludzi, trzeba zapomnąć mnie. Hej, jestem sobie wesół chłopak, się nie trubluję. Hej, jestem wesół chłopak, się nie trubluję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to jaż przyjaciółkom trunek fonduję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja przyjaciółkom trunek funduję.